0: Nestink Energy Drink. Ekyokunywa ekikuwa amaanyi nga n'empoma yaakyo ekuzza buggya. Kisange mu buli dduka okwetoola eggwanga ku 12 zokka. Must be Stink from the makers of Pepsi.
1: Oyine banja ly'emmotoka nayo njagala okujjukiza ekutuddemu.
2: Kwasa kwasa akubanja. Fuikironi akubanja. Bwangu kasa akubanja. Mumo advance akubanja. Databera ka akubanja. Byonna bikubanja ne bwofuna omuntu akuweereza ebyo nga toteeka kweno kanfuna ya mukwano gwange.
1: Tosobola kwezimba.
2: Mama, shirami jiro.

0: welcome. Afunika. Atenga abamu womu. Oh, ngo tabute muka tonic. Urono ne wemi sana mikwano joku. Bange visele virunji. Titu viteka teka. Bie kola vyoka. Yubis. Leke visele vyesanyu vitaandike. Umwengo mungi guwabulabe ili obula mbo. Tekutu ndibu eri aba batana wiza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
1: Eno ya Simba.
2: News. Uliwamu ama uliwe gaba. Kuna agesi kakusa weno.

Ndo lunaku lwa sande tuchaza busuju wali ku Santana mbakuwula ngera bulijjo tujje mu bungi wamma twesombereta munoyo